radiej. Żeby płacił spiradziej. I radiej. Żeby płacił spiradziej. I radiej. La matière et les idées. Irradiez.